0: Итак, снова далее протягиваем наш эфир, когда ранится, когда белорусская радиорация. 98.1 FM, Белостокуды и Хородня, 99.2 FM, Бирасель, Белая Подрезка, да и так само тренетерция.ком. 8.10, зараз доклады часу Беларуси, 7.10, мне годинники показывают у Польши. Вердание, Анджея Пачубута в Беларусь, это не початок Адрихи, а часовая сиделка, от якой режим Лукашенко просто отримал тактичную выгоду. Программа у нашем эфире, кажа профессор Даниэль Батьковский, на его думку, для заходних политиков этот крок может створить небеспечную иллюзию нормализации, что уже в ближайшем часе, между іншим, может поуплывать на процедуры международной обороны, да и притулку для белорусских утекачов.
1: Не знаю, чи та децизия Анджея Почобута о повроте была консультована с польскими владами, на ile tak naprawdę nie będzie to ponowny prezent dla Łukaszenki, ponieważ no, trudno założyć, iż Poczobut, który powróci na Białoruś, nagle zniknie. Sam zresztą mówił, że on tam jest ze względu na wszystkich tych, którzy są w taki czy inny sposób represjonowani. A więc siłą rzeczy narazi się władzom, a na pewno narazi się Łukaszence. Jest to tylko i wyłącznie kwestia, moim zdaniem, czasu, kiedy nastąpi konflikt pomiędzy nim a Mińskiem i prawdopodobnie skończy się to albo ponownym aresztowaniem, co będzie bardzo trudne dla Polski, albo zatrzymaniem i wydaleniem go z Białorusi. Nie wiem, która opcja będzie bardziej prawdopodobna. Możliwe, że wtedy powiedzmy Łukaszenka zadecyduje o tym, żeby po prostu cofnąć mu paszport, zablokować wszystko i wyrzucić go z Białorusi z powrotem na stronę polską. To byłoby najbardziej optymistyczne w momencie, kiedy będziemy mieli taki konflikt. Dużo gorzej będzie, kiedy zostanie aresztowany. Dlatego, że kiedy zostanie aresztowany i ponownie zostanie skazany, nieważne w jak sfingowanej sprawie, no to Polska znajdzie się w wyjątkowo skomplikowanej sytuacji, bo nie wiem, czy Łukaszenka będzie chciał go wtedy w jakikolwiek sposób wymienić, a Amerykanie no nie będą drugi raz działać na tym kierunku, no bo po co?
2: Nie, to wiertanie od Belarusu takiej symbolicznej pozycji jak Andrzej Poczobut, co prawdę wyklikał i nadzieję przestrogi w osrodzie białoruskiej migracji, ale na przykład nadzieje też chutka stichli, bo w Belarusie był nowy суд Судовий несправедливий вирок для адвоката Лаєвського, який обороняв Бабарика і Максима Знака. Чи маємо справу з одноразовою дипломатичною зділкою? Чи режим у Мінську намагається таким чином послати Заходу сигнал про готовність до політичного гандлю?
1: Тобто є опція, що хвилово Лукашенко і його адміністрація повстримуються перед затриманням Почобута, лічанць власне на те, що можуть щось осягнути, щось уграти на керунку Польщі. Але в моменті, коли окажеться, що не уграють, то Почобут зостане по просто за trzymany. Większość tych, którzy zostają w jakikolwiek sposób, że tak powiem, wracają na Białoruś, to są najczęściej osoby, które w taki czy inny sposób zostały porwane albo przemycone przez reżim z powrotem. Każda osoba, która próbuje powrócić, najczęściej jest zatrzymywana, bo Łukaszenka nie potrzebuje tych wszystkich osób. Nawet jeżeli część z nich skazuje, to tak naprawdę te osoby wyrzucone z Białorusi są z jego punktu widzenia bardziej bezpieczne niż siedzące w więzieniach, bo tam cały czas mogą być używane przez Zachód do nacisku na reżim, a kiedy już ich nie ma, to reżim ma święty spokój. Tak trudno mi teraz powiedzieć, czy to jest dobry sygnał dla innych. Ja bym powiedział, że to nie jest dobry sygnał i na miejscu jakiejkolwiek osoby, która wyjechała z przyczyn politycznych leżących po stronie reżimu, ja osobiście odradzałbym jakiekolwiek ryzyko, ponieważ gra jest zbyt duża, zbyt trudna, zwłaszcza teraz, kiedy znowu Łukaszenka przygotowuje się, jak to on twierdzi, do potencjalnej wojny. A więc może mieć jeszcze więcej powodów, dla których będzie zatrzymywał i represjonował tych, którzy stanowią jego zdaniem zagrożenie.
2: Тому логічне питання, чи існує, наприклад, ризик, що західні політики і чиновники витлумачать сам факт вертання Почобута як знак адліги, що виник ускладніть білорусам отримання міжнародної оборони і притулку в Європі?
1: Не да się. На тим полега парадокс, що в випадку Почобута він є трохи як кот Шрёдінгера, то значи не сиді і сиді одночасно, бо Білорусь сама в собі є місцем, в якому трудно нормально жити. А то, що система йому дозволяє, to właśnie dlatego, żeby wykorzystywać go. I to jest paradoks, bo Punktu widzenia Andrzeja Poczobuta jest to jak najbardziej słuszne, bo walczę o tych, którzy tam są represjonowani. Z punktu widzenia systemu białoruskiego to jest sytuacja taka, w której nie zamknięcie go chwilowo lub nie aresztowanie lub pozwolenie mu przynajmniej na razie na jakiekolwiek działanie jest właśnie taką grą, w której wykorzystuje się jego po to, by osłabiać pozycję całej białoruskiej diaspory. Czy od razu zareagują władze, powiedzmy, innych krajów, kiedy osoby uciekające z Białorusi będą prosić o azyl polityczny? Trudno powiedzieć, ale bez wątpienia jest to jeden z elementów, który będzie utrudniał uzyskiwanie potencjalnie prawa pobytu z przyczyn politycznych.
2: На гэтым фоне нядаўнімі днямі Палярскае Агруства прымала ў сябе дэлегацыю ад Рады Еўропы па пытанні беларускай меншасці, культуры ў дэмакратычных працэсах Беларусі. Як вы ацэньваеце рэальную вагу дакумента, які рыхтуецца па выніках, і ці мае Рада Еўропы інструменты, каб сапраўды ператварыць гэтую рэкамендацыю ў канкрэтную сістэмную падтрымку для Падляшша?
1: Моім зданнем нема. І так направда трэба теж памятаць, що цяла та... Właściwie Białorusini na Podlasiu dzisiaj, znaczy trudno Białorusinów na Podlasiu, ich tradycje, kultury, to wszystko, co się tu dzieje, przełożyć na jakiekolwiek rozsądne działania, na przykład na kierunku Białorusi właściwej, bo są dwa różne światy. Natomiast należy pamiętać, że dzisiaj tak naprawdę jest dla diaspory białoruskiej jedyne miejsce, w którym mogą w miarę bezpiecznie przebywać. A też przecież wiemy, że wiele osób, które z Białorusi uciekło, nie chce być tutaj na Białostoczyźnie, bez względu na to, jak tutaj aktywne jest środowisko białoruskie, bo realnie boi się białoruskich służb specjalnych, które pogranicze penetrują bardzo silnie. Więc z jednej strony Rada Europy zobaczy sobie kwestie kulturowe, mniejszościowe i może tutaj stworzyć bardzo ciekawy raport, a z drugiej strony z punktu widzenia osób, które uciekają z przyczyn politycznych z Białorusi, to nadal ten region nie jest regionem bezpiecznym, ale tego Rada Europy nigdy nie zobaczy.
2: Rozpracowujemy dokument w ramach Komisji Rady Europy praw białoruskiej mniejszości, zakrywa kluczową problemę. Stosunki pomiędzy etnicznym białoruską mniejszością na Podlasiu i nowej chwali politycznej migracji białoruskiej przed 20 года. W rozmowach z obrami komisji ważne, że on tak samo jeszcze będzie rozbrać z tym pytaniem. A wy sami, spadar profesor, jak nazieracie te dwa osobne narratywy? Coś może być jakieś napróżności pomiędzy tymi supolnościami? Na czym warto gruntować się, aby budować pomiędzy nami taki trwały most?
1: Białorusini mieszkający na Podlasiu mieszkają tutaj od zawsze. To jest zupełnie inny świat, inaczej ukształtowany i który różni się od tej diaspory, która przyjechała z Białorusi. Zresztą większość tej diaspory, która jest z Białorusi, tutaj w naszym regionie znajduje się, to są głównie ludzie młodzi, którzy akurat dużo lepiej odnajdują się w przestrzeniach miejskich, przestrzeniach, gdzie nie ma takiego mocnego nacisku na kwestie kulturowe, narodowościowe, bo nie potrzebują tego. Oni tu budują swoją przyszłość, firmę, o pracę. Nie ma tej kompatybilności, zresztą nie oczekiwałbym tej kompatybilności, bo czy powiedzmy filologia białoruska jest bardzo słaba, filologia rosyjska i inne też. To nie jest ta tożsamość, którą budowali Białorusini, którzy mieszkają na Podlasiu, bo ich tożsamość jest budowana na trwaniu pamięci, kulturze, która w wielu przypadkach dla tych, którzy przyjeżdżają, jest trochę taka dziwna, może nawet czasami obca, bo to są dwa różne światy. To się rozjechało już po 1939 roku, wcześniej jeszcze ta tradycja białoruska pogranicza była wspólna, potem to się wszystko całkowicie rozjechało, więc myślę, że konfliktów bym tutaj nie widział, bo tych konfliktów nie ma, natomiast na pewno to, co tu mamy, to nie jest coś, co ma przyciągać potencjalnie osoby, które w taki czy inny sposób wyjeżdżają z Białorusi. Nie dlatego tu przyjeżdżają.
0: І толькі тут нагадаю, што выніковы даклад Парламенцкай асамблеі Рады Еўропы аб падтрымцы беларускай культуры, адукацыі ды меншасці пасля прыняцця ў Страсбургу ў красавіку 2027 года. Прадстаўнікі асамблеі абяцаюць асобна прэзентаваць менавіта ў Беластоку. Ну і, дарэчы, на тэму даклада па культуры мы, між іншым, закранем у наступнай гадзіне з нашым госцем. Калі ласка, беларуская радыёрацыя, наш эфір працягваецца.
3: Кропля мілие, дождь пронизывая мяне, ды болю больше няма, як кометы жоўты. карыть апошний мост. У прадонне лёд з небёс, свободным стану я от зла и от добра. Моя душа

0: Так само зараз чергову історію розповідаємо. Пам'ять про світ, які повільно доходять у минуле. Під час зустрічі з Павлом Срединським слухачів запросили повандрувати по так званій польській Месопотамії, регіоні поміж реками Бобри і Нару, історик-публіцист, дематор природи, так само автор книг про Подляшша. Годами документує подляшські історії, де одновляє в образ регіону.
1: В тих książkach jest ta mozaika, bo ja mam świadomość, że mieszkając tutaj, mieszkam na pograniczu. To jest pogranicze. I to pogranicze sięga szeroko. Od Narwi aż do Niemna, moim zdaniem. Bo Grodno to też jest pogranicze. Tu się wszystko ze sobą mieszało. Tak jak w Wilnie zresztą. Tak jak na wielu obszarach tych, które teraz są podzielone między te kraje.
2: Emilia Chomutowska-Murzek. Stowarzyszenie Klan zaprowadzi pracownię działań kulturalnych i tutaj organizujemy różne wydarzenia kulturalne dla mieszkańców Białegostoku. Są one dofinansowane przez Urząd Miasta i można przyjść na bezpłatne koncerty, spotkania, pokazy, tak, wernisaże i właśnie takie spotkania autorskie. I szukaliśmy osoby, która opowiedziałaby o historii naszego regionu i kolega mówi, mam takiego ciekawego autora, pana Pawła Średzińskiego. A ja mówię, tak, to znam te książki, tak, o Puszczy Kleszyńskiej, o tym, o tamtym. I zapytaliśmy pani dyrektor, czy możemy pana zaprosić do nas. Wyraziła zgodę, powiedziała, że to bardzo ciekawa, tak, postać i myślę, że tutaj mamy dużo osób zainteresowanych też tematyką właśnie historii regionu, tego, co tutaj się na Podlasiu dzieje, jak to z dziada, pradziada tutaj mieszkamy i jak wspólnie żyjemy.
3: Kiedy słuchałam naszego pana Pawła, wspominałam swoje dzieciństwo i fascynację drzewami, ludźmi, historią. Także mam nadzieję, że po zakupie tych wszystkich książek będę najszczęśliwszym człowiekiem, ponieważ wrócę do tego, co mnie pasjonowało kiedyś.
4: Czyli pani też jest podlasianką?
3: Tak, jestem podlasianką, mieszkam tutaj zawsze i moi przodkowie są stąd.
4: A mogłabyś pani przedstawić?
3: Joanna.
1: Ja nie byłbym w stanie napisać o Śląsku książki, czy o Krakowie, bo nie jestem stamtąd. Tak samo jak nie napisałbym książki o Australii, do której jeżdżę, którą bardzo lubię, tak? Bo jestem tam za krótko. Musiałbym pomieszkać 10 lat i mieć tą perspektywę. Ale jestem stąd i dlatego piszę o tych miejscach.
4: No właśnie, Wita, a mocno pomieniał się wasz jakby w obraz Podlasza, albo rozumienia Podlasza, albo ludzi z Podlasza, ciacham Wojska tych gadów, kiedy wystwarzali, napisali 9 książek.
1: Myślę, że przede wszystkim my tracimy tę świadomość, że to się wszystko zlewa jednak, że te takie odrębności, tradycje, pielęgnowanie tego znika. I to myślę, że to jest bardzo powszechne. To, że właściwie te społeczności dzisiaj tracą swoją tożsamość. I nie chodzi tutaj o nacjonalizmy, nie chodzi o tego rodzaju narrację, tylko chodzi przede wszystkim o to, że zapominamy o pochodzeniu pewnych miejsc, o znaczeniu pewnych miejsc, o tym, jak to wszystko funkcjonowało i przez to, że nie słuchamy tych starszych. Myślę, że to jest kwestia tego, że już ludzie siebie za bardzo nie słuchają. My oglądamy tylko coś przy locie, zapominamy, bo większość treści, które pojawiają się w internecie dzisiaj, no, w mediach społecznościowych właściwie, bo to już jest jako medium, można powiedzieć, to one nie zostają w nas, znikają bardzo szybko. Dlatego fajnie, że są ludzie, którzy czytają książki. Dobrze, że jest wydawca, który wydaje. Polecam wydawnictwo Paśny Burjat. Tam też dużo jest opowieści, fajni autorzy. Właśnie dużo piszą o tym regionie. Fajnie, że takie wydawnictwo jest i że Piotr Brysacz podjął się tego zadania, bo wcale też nie jest łatwo dzisiaj wydawać i sprzedawać książki.
0: Я так само тут таки додам, що книжки Павла Срединського розказуються Подляшші як у жихарах, повсякденному житті, місцевій історії, де традиціях. 5 хвилин залишилося до 9 Білорусі, до 8 Польщі. У нас наперед новини. Там про те, як Трамп відмовився заполювати розвиття штучного інтелекту, де так само онлайн-ресурс православної храми Городні. При його подробізній розповідь.